0: Masz jak ze sweetem bread.
1: A ja potem myśmy bye. Potem my iść on fly. Mokrymy tu jest irrelevant. Summer pull up and slide. Hedy prezentują tu my gang.